0: od Hit Parády.
1: All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it.
0: Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Fajn.

právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Boje.
1: New Music Show.
0: Piatok od 6 na Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next Generation.
2: Next Generation.